0: Très cher, savez-vous qu'il existe dans le sud d'Aveyron une petite radio absolument charmante qui diffuse de la musique adorable et des informations terriblement exquises. Et figurez-vous qu'ils appellent ça Radio Saint-Afrique.
1: J'achète.
2: Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.